Do chwilu mamy tu wymieszczę sedna czy stopniu plus. Dżęsa w ostanie nohaj dysa dys słuszno, dysa dys pak też niekotrym roczele. Na niebie wuladamy, potem po południu sojisz bóle zamroczy, ale w ostatnie ma sucho przy niedzie 623 stopniach. Też jutrz sucho, a hoj liczne temperatury zmijemy, konstytyna potem są trochę wokodni. A jeszcze pokiju tym, kiedy są znano na zmierzenia Łużyca po poczu na A4. Tam je mies Ottendorfom okrylu a uhonom Češko transport po poczu jeszcze hać do 6. Wasybita znaczka wszak dojedzie was dyle z drogi.

0: Juliana Barukoyc, to bież 5 hodzin 19. W naszym programie jeszcze w czerwoszych pojeźdźach i że zonili zoma w Wielkiej Dubrowie aż do lata 2023 Medycynisko-Zastaranski Centrum, tak mianowane MVZ, nastać, a to w tvarinu niedeszo krajno ambulatoria. Mateo, ty se nas romadzi z niewutru podla był, a możesz troszkę wiatsk planam inwestoru rec?
1: Bieto utoru menujce pomierne młody mórz, kiż ja se jako jednacze GmbH przedstają, Robin Dorka von Rika als mehr hier studio dalsche Partnero, Scott Meisch, Zewe Wulki Dubrowe, we Psychoge, Sausche Generatie Dubitsch, Sustineo Ortszentren GmbH, da ja Soloni, we September Sauerjiva, we Dezember Meachu Samuichi Hijos Ritschenje, Sagmenu Psiotuane, we Juniu Tutorleta, je Sustineo Objekt potom Kupiva, aber Julio su Twansku Prostu Zapodali, Dukwilu ste w domskim niedesza ambulatoria zubne leko a fizjoterapia zamestneni, a w przychodzie zmija tam przydatnie jeszcze ambulantne ladanie, potekim lekarskie zastaranie, sanitetne poskid k dniowu ladaniu ze 18 miestnami a pon jeszcze jen fitnessu a Bohibuanski center, tun może na przykład też pacjenta fizjoterapię używać, modzina może tam też sportować, a hej, wahi zbierać. To jest taki poskyt, kiedy so na przykład młodej a starszej generacji winuje.
0: Gmina Radwo, Wulka Dubro, Maleszecy są w utoru tomu też kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli, czy dla bytun krok trybny.
1: Runie z tutym zryczeniem może so sustineo od centrum GmbH nitko też w spichwanskie zrytki za przetwa obiekta pożadać. Wulka Dubrawa jest i tym gminskim zjazku menuce prajwa. My staramy so sobą o strudniske zastaranie w komunie, ale nie możemy sami taki obiekt nieść, tak rekne mi to w utoru, jest na nas ta hardy glausz. Gminski zjazk jest ze zryczeniem też zawieszczył za inwestor, nitko swoje plany hać do lata 2023 zakończy, to je nitko winowate, zaso tam też nieszto hibahaj.
0: 1 milion euro chce ja zamujczyszak do przetwara inwestować, kotre su nitko te dalsze kroki?
1: Z prynymi twarskimi dziewami su tam hiža započeli informować u utoru jednaczel Robin Dorka. Nitko chce ja so wo konkretne spichwanske programy pracować, tež wo pospadaria za fitnessu studiu hišče trabaja. Zubne leko, tum šečenje v biolit, potom do nitko hišče proznie prytnie kiže. Hej, tam we Wulki Dubro jest mehr we przychodnich 3 letach wiele zadziwo, ale na końcu za tutu kończinu nesmierne ważne centrum, kaj szprajto wiesna nosta, hardy glausz.
0: We Wulki Dubro jest mehr hacz do leta 2020 Medycynisko-Zastaranski Centrum, gmina Radwo Wulka Dubrowa Maleszecy su wutoru, tomu kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli, wutrymy jak za tute informacje, Mateo.

0: Witajcie, czwartek, 20 augusta, je na poszestrzech.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Polskit zorabistika popuczu Serbska instytuta klitu dale wiedu. Przyczyna je po podaczach instytuta nieuszedny wotłos a wulke napraszowanie. Lieca su wiedomostnice instytuta, kajsztyż sobudzowaczerio Serbskie centralnie biblioteki a Serbskiego kulturnego archiwa swoje temy hižo we 80 miestach a sach honie a delnie wużice przedstajili. Dorstwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnieszcza w Sakskej a Braniborskej może hižo netko prostwe wo zaradwania za drugu polcu leta 2026 albo za leta 2027 zapodać. Przy tym może ze wszelakich temu k serbskiej rzeczy, kulturę a stawiznam uzwolić. We Kamieńcu czeczy pitna woda od czerwszej sredy po nowych wodowodach. Rowy na niemal 17 kilometrach związają jeżą, jitro a skazku. Utwór sycze za wodowod je niedzie 1,5 milionów euro płacił. Przez nią je region nietko nieodwisniejszy od wody z Braniborskie. Mimo to może te so dla zalutowanych kosztów przy twarze leca też jeszcze przemysłu i przestrzeni w nadrozni rabocy a niedziechowie syczy za pitną wodę przyzamknąć. W Budyśinie na krzyżowaniu przy serbskim ludowym ansamblu maja se sreć septembra twarskie dzieła zajić. Zaplanowany nowy krużny wopkat chce dżaj jako prynie kierzu na ruszku podla leżonostcza ansambla Wotorac, to ma so od oktobra hać do końca leta stać. Kajż mieszczanski zarad z dzieli dobi so wopkat za czas twarzenia dle wopmierzować, ale krzyżowaniu dospunie nie zaureja. Poprawne dzieła za przetwór na krużny wopkat planuje potem haklewot na lecz 2028. Kulturny rum Hornia Wużica Denia Szleska w nowym szulskim lecze znowa jezby bystowanskich skupinu a szulskich radunio pyneżne podpiera. Dziś kubwanski listczy knepwaci moli jezdne wudałki w zjawnym blisko obkadzie przełzać, kulturny rum informuje. Spiechować chodza są miestrym jezby k dziwadwie w Budyśinie a k serbskiemu ludowemu ansambli a k szulowskim koncertam w okresu Maj Budyśin a Zorelc. Prostwy można są odnietka zapodać. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci, a morostnych spychowane kulturne wulety używało. W Bukecach przy niedeszym hostczyncu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 1800-cinacze nową pomiatną taflu stajło. Kajż towarstwo z dzieli chce dżaju sreće septembra posvećić. Ona informuje o tym, że je francuski kejżo Napoleon Bonaparte 1800-cinacze w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był tedy też hostczync przy dżęsniejszej bieszyść zniczony. Towarstwo je w zajszych 10 latach jeżo 10 takich taflu na historyckich miestnościach stajło, miestrym w Rakecach, w Orcenie a Jenkecach. A to one bychu, nasze powieszcze, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu je przy 17 stopniach troszkę pomroczen wybił, dopolnia może so tu a tam raz miolić. Hewak zmijemy wybił dnia w odminu, mies z słońcem a młoczelemi. Miło przeważny suchowostacz, co nie wiecie, kto nas troszkę przełodza, a żywe slebro te zalezy dżęca na maksymalnie 26 stopniu pohony w Łużycy.
0: A jeli zoje nichtu z was nas mir honja Wużica popuczu na Aštyrimes Otendorfom okrylu a ohonom tam je češki transport popuczu hišče hač do šestčich, ale vosibita značka dojeđe vas delde zdrohi, neladeo na to je tam netko dolan hačini nastavo, a to hač do Hermsdorfa. Nedom peč, bona po šestčich.
1: Serbski rozvoz.

Anetko Cibilki našest, paladame raz da hospodarstva a politiki, že vo džiru zjaskum etáče, tak menu ane, ja to raz nimsce praju haushaltsloch. To reka dokode státa sú nišarč planu ane vodavki. Nimska znaje tutum problém dere leto v obleto miliarde pobrachuja, lutuanske naprave pak so jara husto tež kritizuja, što iš tverdži, so bešitko lepečinju, hač čitam horeka, tu manetko raz šan so dolle na internetnem portalu www.haushaltsloch.de wuspetatsch. Patek im wuspetatsche, abo wupetatsche se wobwuk gaisch rento a sozialne, abo sakituane, abo tom pokaseja sa aktualne litschbe natschiska finanznoministra Klingbeiler, wuswolche se ses dwischi nametu radikalne, konservativne, abo sozialne naprawy, a nastajcie raz swój hospodarski plan. Kośnetko nydom wostach swirbi, niech polada na naszą app MDR Serbia. Tam namakacie link. Kiesze zawieszcie też za szulerio dosyć dobra adresa, so raz na polityskie runinie wuspytacz, a dolat do aktualnych liczbów knieżastwa dostacz.

Adolioleje je pokeus wyskinależności. Prynio septembra so szelake UKW-frekwence wodszaltuja tak so możecie szelake programy MDR-a jenicy digitalnie słyszeć potrichy to miestrujem MDR Kultur, Jump, a też nasz niemski, budyski regionalny program. Serbski rozwoz pak nic. My wusy wamy dalek, aż z czeto zwuczeni na UKW-frekwence 100,4. Восом до шестчихе.

żeby dzieci dobre ranie. Jak to słodzi szula zaso? A przez nowym szulskim lietom też sportową sezonu zahajli? Koparjo a kopaki mnie z wami wiedza, zo zapocznie so netko prynie koparskie polieto. A dundak wam w sobotu na podziwie, czyś wiatce o tym powieda. Dundak!

Padnostnie sto tych posmetnych narodnin Achima Prankaczka wopominaja menio jutce swojo dwoletno dirigenta. 17 hodzinach Stary Cirkwice na Radworskie Nause. To chce, że znowu wopomnieńsku taflu posvećić. Na czoj su wszyscy zajmowani, przeproszeni a przytutej składności rad lube si wusywanie wo Achime Prankaczku na poskajcze kisie zestaju Szyman Hiduszka, tutaj namakacze na naszych stronach internetcze, w naszej app MDR Serbia a w ARD Sounds jeli zoszcze do niedzielu skomdzili. Jutce po takim zapocznie so Kamieńska Bożcz, Večer šestřič na tamnišim svedženišču, ali je to šabošč, traje hač do přichodno štvotka a skonči so z vujkim vonjostrojom, mestem šak na všetkých dňach šelake programuje dybki najlepi svetor raz v internetče v obladače. Jutce, vodmije so letuši smolariju v džen pod hezvom nesvačidvo a srpska literatura a doke šak so čikociš tam subučinja, a so vopčelič chce, že do toho přizivišu je tež jasne, keko ľudí tam potom jutce bude. Zajmavý program maja, oni so zetkaja ve parku tutun pšendu, vosrič se potom so v knestvovým hostčencu zetkaja, po takým všem veľa vesela. Stary vočorni stróži pola učiny zmeja jutce zaso dječace kino večo vosmich ve hučine ve stróži pola hučine tak vokoho.

A dzień za potekim smy z Benom Szotowe kamieńco pola leczbo reckiś maja siedny z auta mi czynić, a ja raz trochu konkretizuju przyjo na szalta, gdyż my ju rozwosu prajmy budżet takle wokoło. Sydom odzim pecha szczerci potekim cibilki na osom, to je tola trochu leje hać jenoś nikotry mięczyny, kasym to prederunie prajwa. Sydom odzim 24. Schist, dann abos mich.

0: Słowa.
1: Słyszycie, dżęca, od Maraty Delenkowie z Nibelčic.
2: Dowier Boži przedwidziłości, przetoż on znaje najlepszy puć za tebie. Tute rączko Jana Pawła II je mnie k przemyslowaniu wabiło. Gdyż nie masz dowieru, se tola zubiny w tutym żywieniu. Bez dowiery nie je nadzieje a svitwa. Jako kczeszczanka je za mnie wyraz dąg a zakład żywienia. Jeli nie mam dowieru, so wuczu

Wieso dopomniče 1. septembra 2024 so Karoliny Must ved Režanach ve noce sypno a nazbožo, ne je so nicht obšitem zraniu, noe Karoliny Must Režanach, kak ma tun vupadač a kak široki miu byč s kejko čarami za auta, oto so runje ve mieščanskim zarežet Režanach vádža. Sydom šelakých frakciu tam maja a tute šak nesu emšice jeno minenja, či jeni praja dvie čare dosahate druze zmienia raczo sztyri. Wiacery naciski za Karoliny Must też przedleża w obydlerze możachu w nacisku też otworzyć, co się 25 tysiąc ludzi wużyło. Gotry to netko na końcu budże, aż tu so przesadzi. Kak aż to w tym teletny, a zawieszy szydleje we mieszczanskim zarydzie Drzeżanach dyskutuje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Poskytk zorabistika popuču Srpskoj instituta klietu dale vjedu. Pričina je po podačach instituta neošedno otvoz a vulke naprašovanje. Lietza su vedomostnice instituta, kaj štež sobudževačerja Srpske centralnije biblioteki a Srpsko kulturno archiva svoje teme hižo ve 18 mjestach a sach Hornje a Delnje Užice predstavili. Tvorstva, muzeje a dalše kulturne zaradništa ve Sakske a Braniborske moža hižo netko prostve vo zaradovanja za druhu bojcu leta abo za leto 2027 zapodač. Při tom moža ze šelakých temu ke serbske reči, kulture a staviznam uzvolič. Ve Kamincu čeče pitna voda od čerošie srede po nových vodovodach. Rue na nimale 17 kilometrach zviazaja ježo, jitro a skasku. Vútvo seče za vodovod je niečo 1,5 milionu euro pfačiu. Přez njun je region netko neodvisnýši od vode ze Braniborskeje. Nimo to môžete so dla zalutovaných koštov při tvare lica tešišče přemysluj přestrini ve nadrozni Rabuce a nedžichovie seči za pitnu vodu při zamknič. V Budešinje na křižovanišću při Serbskim ludovom ansamblu maja sa sreć septembra tvarske dživa zahajić. Za planovane nowy kružno vopkat chceđa jako prynje kežu na rušku podla ležonosća ansambla votorač. To ma sa od oktobra hač do konca leta stać. Kajž mieščanski zarad iz džili dobi sa vopkat za čas tvary na drevo obmierzovač, ale křižovanišćo dosponje ne zaureja. Popravne dživa za přetvar na kružno vopkat planuja potom od nalječa 2008 20. Kulturny rum Hornja Wužica Delnja Šleska w nowym szulskim lecze znowa jest by pistowaniskich skupinu a szulskich radunju na kulturne zaradowania pieniężne podpieruje. Gdzie szkubwanski listczyk nie płaci, moli jest na wudałki w zjawnym blisko obkadzie przełzacz kulturny rum informuje. Spiechować chodza są miestrum jest by do dziła dwa w Budeszinie, do serbskiego ludowa ansambla, a na szulowskie koncerty we okresu Maj Budeszin a Zorelc. Prostwy może sawotnitka zapodać. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci, a morostnych spiechowane kulturne wulety wużywało. W Bukecach przy niedyszym hostczęcu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 18. cinacze nową pomiatną taflu stajło. Kajż towarstwo z dyli chce dziewię sreć septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski keżo Napoleon Bonaparte 18. cinacze w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regione był wtedy też hostczęc przy dżęsniejszej bieżysć zniczony. Towarstwo je w zajszych latach iżo 10 takich taflu na historyjskich mistnostczach stajło. Miestrujm w Rakecach, w Ocenie, aby też w Jenkecach. A to one bychu nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej damodnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slepo pokaza 18 stopňu v Budešine, po honi v Užice čaja, aj šun mročele na nebiu. Slunco so mieznými drude také pokaza a to dženca zmejeme dále, tajku odmenu, slunco mročele. Trošku vycikojte tež je, s blakami sú švíjele možné, na sebi pak mimo pohoni v Užice sucho ostač a žive slepo te docpie dženca 26 stopňu.
2: Keď bome s nuknicu a lénom, tam je so nezbožo stavo, čítam ju runie od kolegu v obkadnej redakcie po takým keď bome s nuknicu a lénom.
0: Serbský rozvoz.
2: A posledovať si štúčce sme ešte raz bola Lečborecu, Kamencu, tamnejšie zamkarni a v autovém dome zromadne se s Benom Šotu, kýše tam dženca namiestne. 4. Bona počuje Čechie.

0: Hojo váš bubak a my povedáme žinca jano vop K-pop a startujeme ninto při češej generácii. Tajo nekak datirovaná vod 2012 do živešnáctčo. Kto jako tam popšam nuč slúša?
1: Pla boygroup stajo předešem dvě mieni. BTS a EXO. BTS jo debitiroval 2013, a jo se k najúspešnejšej K-pop kupky šich casu ujal. S nr. 1 albami v USA, rozpředanými stadionovými turami a ústupami pla zjednošených národov. Svúchame raz do okognúša, ako sú veni ako predná K-pop kupka kdy raz miazonárodné uznamienie dostali. 2017 jo to bylo pla Billboard Music Awards v Americe.
2: And the Billboard Music Award goes to BTS!
3: Army, our friend, and thank you very much. You know, we still cannot believe that we're standing here on this stage at the Billboard Music Awards. Oh my gosh. And it is so great to see all the artists we admire and feel honored to be in this category with such great artists, you know, like right in front of us. It's really honored. And most importantly, this award belongs to the every people all around the world that shine the love and light on us by the millions and make BTS proud, really, every day. And please, Army, remember what we say. Love myself, love yourself. 정말 사랑하고 감사합니다. 더 멋진 방탄소년단 되겠습니다. Thank you, Billboard, for supporting us. Thank you.
0: Billboard Music Awards, to je už prétna liga. Vni se užekujú ho plajich feno, plajich army za podpiru. A ta kupka EXO?
1: EXO jo debitiroval už 2012, a jo předašim v Ázii přes leta dominirujúca kupka a jo tam enormne veľa albumov předával. Ale band v tej formie žincajšne žien viece nie existirujú.
0: A pla girl groups, kak tam ugleda?
1: Tam uznamienujú se Blackpink a Twice. Blackpink sú debutirovali 2016, a sú se uvijali k miazonárodne najúspešnejšej K-pop kupce ženských. S ústupami pla Coachella, s vojskými Netflix dokumentáciami a s vývami s predviacornými popstarami.
0: Coachella, benje bieliki ryszarski czap w muzykowym swiesze. A Twice?
1: Twice su teke 2016 debitirovali. Veni przedeśem przeznaniu z barwojtomi popytami a su wesebnie w japańskiej a Korei úspech mieli.
0: A ninto pšašanko, kotaraš mi vopšhauže zabiera. Cogodla jorono tošta generácia umiocu tak úspešne na mjazenárodnej runinie. Negledajúce na riecnú barieru. Jaga nerozmijom koreanščinu.
1: Per faktoru kraju ho kromaže. K prednemu social media a streaming platforme ako YouTube sú se v tom casu přesažili. Muzikové video sú se mögali naraz dermotne a v celom svieše rozširiť, celé bez toho, až ja musela platová firma v Ukraju aktívne vabienie šaltovať.
0: Po takém kvázi v pšavom casu na pšavom miestne. A k drugemu?
1: K-pop obšimiejo viele vizuálnych a performatívnych elementov. Droge choreografie, gnujúce videoprodukcie, hooks, melodie, ako net do uchadu. To funkcionirujo také, kaž text nerozmíjoš, dokoláž muzika přes obrazy, rytmus a performance komunicirujo.
0: Šaje, ja se přitom zavapijom sama, až mogu spíve sobou spívkotaž, mimo toho až rozmíjom svojko. Jo, a češemu?
1: Viele kupko jo natvarilo direktnú veľgin vesobinskú zväzanosť s fenami. Mezi drugim přes social media a fanové kluby. Rovno sme slyšali vet Army. Army je fanovet BTS. Tak sú mogali také miazonárodné fany zapšimiš, lec rovno sú geograficky daleko přec byli.
0: To viele ujasnijo. Kaka jo optisky v tej generácii ugledalo? Po takém kotaru estetiku sú kupky přecajali?
1: Ja raz groním tak, veľkým markantne. Typiski su byli kradučki wieleseraka outfita. Tam su miaze grajkatymi a pisanymi konceptami a šamnymi edgy looks všetce zmienili. Také make-up jo žel vizuelne je identite. Dla muskich cesto nadpadniejsze ako w predwiacornym popie z Woodsonem. To jo miaze narodne wiele zajma ubożiło.
0: Uszminkowane muskie, ja to mogu se przedstawić. To ga nieżo. Dopominam se, aż jo dało tomu naprzodu szake dyskusje.
1: Jo taką reakcję jo dała naprzodu cestie w predwiacorie. No jo. Video same byli pšave krotkofilmy z wielikim budżetem, upominajúcimi setami a cineastickejo obrazoveju recu.
0: Ja som do usčevania ešte raz píčku rešaširovala a som také nekotare negatívne nadpísma citava. Kaká ga jo popšovem bola ta situácia umiocu a umiocuku plajich lebelo.
1: W predpodniowej Korei funkcjonuje idolowa industria z tak pomienionym trainee system. Młode talenty se cesto już jako dzieci albo teenagery w agentury z dogronom zawiązują, a przejdą potem lata dwójki trening w spiwaniu, rejowaniu a ustopowaniu, nieźli zeszłym debiutirować smieją, joli zeszłym debiutirują.
0: A co jo przy tom stojało weselnie w krytyce?
1: W czeszej generacji wysypnie te dokrona. W zachodności jo dała wielgin dwójkę, żenie wielgin jadnobocne dokrona z agenturami, obchatno rzecznie wytargi jako niewolnikojskie dokrona. Ktary su umieca mała pszawa sobu powiedania przy muzyce, image aba samo swoim prywatnym żywieniu dali.
0: Niewolnikojskie dokrona, to jo już okrzute słowo. Su po takim takie skandale w tym czasu byli?
1: Jo, naprzód. Jo dała przecej zase zjawne dyskusje w psychickim szistczu idolu przez zakaz datinga w dokronach, kszuty dietowe a żenne przedpisy, ako takie jadnotliwe tragiske pady siebie mordarstwa. Kęć su pestacyli szeroku debatu w obsiedzeniach idolowej industrii.
0: To klince zaprzały mi konsekwencami za branżą.
1: Tak, to jo. Toż te dyskusje są nasledku teke k tomu przynosowali, a co se branża w sledujucach letach czochu na nimi nie zmieniła. K tomu przyjdziemy net.
0: Do tego pak, co my se jadnu kupku hyszczi bliżej oglądasz, BTS. W obwuku swojej światowej tury wszak su teke niemskie oglądali. Przauje?
1: Jo, a nasza kolegoka Karolin Kühnerz jo była na miejscu, a bużo nam net w tom rozprawiasz.
0: Na to som náska. A aby za to do perfektneje dobreje mysli prišli, slyšeme nintoho BTS.

0: 4 letach pauze stoi kupka BTS zase skromatnie na javisču. Z ich Arirang World Tour rozbužiu te 7 cvonki kupki rovno fenu na cełem svese. Karolin Kühne, jo była w juliu na koncerše v München je, a jo povedała z dvojkoletnym fenom.
1: Vanastego Julia, jo BTS Arirang World Tour, zastava v München je. Skoro styri liet su přestali, šikne sedem svonki band su musali svoju vinovatostnu vojasku svušbu v podpoudňovej Koreji absolvirovaš. Niento su stojali zase gromaže pla svetoveje turnie na javisču. Za wiele fano ako Sandru, jo ten koncert togot la kradu wesebne moment.
2: Som przysamem, cinascho, liet ami a przewyżujom, BTS, jużo, wet, zachopienko.
1: Ami, tak se groni oficjelnemu zgromażeństwoju fano kupki BTS. Wet zwojego debuja w Lesche 2013, jo se uvijao BTS k jadnej z najwuspješnejších muzikowych kupkov sveta. Veto su svezane ze svojimi fanami.
2: Mam rad BTS do kolaž su negledajuse na ich uspjeh autentiske vestali. Veni opradaju ze šimi ľudjimi na jednakej roninie.
1: V jich spivach objadnaju BTS předsej zase teme ako nažeja, gromadu žažanje a lubost k sebie samemu. Rono to fene lubuju.
2: Jich songi maju važne posolstva a gromadu žažanje kupki jo nieco vysetu.
1: Pödlas natürlich spivo, jo teke jadno je ta atmosfera v stadionje fene rozbužiwa. Vesipne highlight jo by, až su BTS predne raz live grali svoj spio, Louder Than Bombs. Na live debut togo songa jo viele fene dvujko cakavo.

0: Mei highlight jo Bauer, Lauder den Bombs, Dokulage jo Saison, Predne, Ras, Live, Grau, Teke, Jekovania, Svonko, Somie, Vielgin, Gnuli.
1: Auf nächstes Mal werden wir wieder die Tour starten. Wir sollten zurück hier nach München kommen.
0: Wiatso, Westanjo, mi przece w spomieszu. Nażejam se aż mogu BTS przy swojej przychodnej. Niemskiej tuje zasej live wizesz.
2: Z prednym zgromadnym ustupom na turniei per dwójkej przestałce su BTS wiele fanam dwujudzkie życzenie spełnili. A nieżli su se wird publikuma rozżognowali, su teke slubili, do Münchena slert psisch.
3: Ja musím gronić, až som bejne závitne na Karu. Nažijam se, až mogu jednogo dnia teke raz na BTS-koncert hyš. Co my si niento z tvrtej generácie přiobrošiš? Pjevej, až se z tým bližej zabierame, jużo raz mały muzikalický šmek. Titelový song z nejnovšego albuma Esper z Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Zora, jo Jakob, to już przerażił. To rono, jo była jogo najlubsza kubka espa. A mejcuni menin to dalej, K-pop stwartyje generacje stoj na cedliku. Tożta generacja, jo neži w 2019 do 2020. Pszauje? Kto jo tożten czas poprzem prygował?
2: Pla boygroups 80s. Znate za živadłowe wet pirato inspirirowane koncepty, a Stray Kids su wesepnie spomniejsza götne, dokulaż su cwonki sami kradu na produkcji a songwriting obżelone. Pla girlgroups se wie espa se jatnoraznym zukom a visuals a aif, ktareż zwuszaju tekek najúspešnejšim ženske cym kupkam teje generacje.
1: Zajemnie aż cwonki pla Stray Kids sami sobą produciruju. Co gajo se w przyrównaniu k czeszej generacji zmieniło?
2: Centralne dybkio, miazonarodna zajmowanosć nie jonięto więcej była uzyszy, ale byt zachopienka zaplanowana. Z więcej recnymi obszemieszami, zamiernymi strategiami za social media, a cesto teke byt zachopienka z miazonarodnymi cwonkami w kupkach.
1: Groni to teka aż przyżohyści wici kupku na mark?
2: Tak wiele ako nigdy do tego. Kuste leto debitirujo wiele nowych boy a girl grupo, cesto niekotare jasetki ob leto. Wiki byłaju przez to wiele bocniejsze, ale nastanio teke jasne wiecie wejowania.
1: To klince za pszałym ubeżowanim utworcenia. A kak jo trening we tom casu wodbignul?
2: Zasadnie podobnie ako do tego. Casting, cesto w teenagerskim starstwie, potom trening ze spiwaniem, rejowaniu, rec na ucba, fitnessowe a zeżywieńskie programy, ako teke mediowy trening. Musim teke k tomu gronić, aż treningowa faza tej generacji se mocne rozdzielują, coż czas nastupa. Niekotare umiece trenirują aż do 3 leta, drugie zase jano niekotare miasece.
1: Na niemieni jo dała lepsze umienienia ako we czesie generacji, nicka?
2: Za wiecie żyjel jo. Ako reakcją na krytiku jo wiele agenturu swoje dogro nowe modele przymieriło. Knieżastwo w podpołudniowej Korei jo zawiadło standardne obgranicowane dogrona. A teka mentalna storowość se cestrze tematizirują. Niekotare agentury pobytują miastem teke psychologiczne obstaranie.
1: Aha, na niemieni kszac do pszałego smiera,
2: Na kuszty pad. Teke gaż siść przez krzutu gustczynu konkurency dali usoki dwestanio.
1: Okej. Nieżlic ho planas ten siść przeusoki stupa, jo zase na casu muziku graż. Co se myslisz?
2: Jo, to by teke gronił. Ja mam tam nieco pasującego za nas. Smy gawas, lube bubaki za muzykalskimi życzeniami przeszeli, a ho rono widzim, aż jo tam nieco zalesił.
3: Dobrý deň, ja som Anka a ja sa žijem Megaverse with Stray Kids.

0: Stray Kids Megaverse, Toyota Rockstar Versia Spiva Boa, Stray Kids. Zastupniki stvrtije generacija, ako ja nintvem. Ale ninto, come se ve teke hošči na neaktualnejše uveše gledaš, na petu generaciju. Ta beže nekak vrt leta či advažasča, Jakob. Abo, kotere kupki stoje hove fokusu?
1: Pla boygroups Cortis, pet samsnem labelom ako BTS. Cortis su zachatnje leto debitirovali z konceptom, žož cvonki aktivne zapšignjone su do songwritinga, do koreografije a do vizuelnego ugotovanja ustupu. Po želach su nekotare projekte v celkem vrt idolo sami producirovan. Mimo togo su hišči naspomnješ kupku tu as. Veni su zachopjenk styri advažasča debitirovali.
0: Mhm, ja svišam, a štajo hišči veci kreativne kontrole pla idolo samih. Ako do togo. A kak ugleda pla girl groups?
1: Na příklad Baby Monster su čia dvažasča debutirovali. A Miau, multinacionalna kupka z cvonkami mjazu drugim z Koreje, ale teke japanskeje a USA.
0: Mhm. Prétna nova ženskeca kupka podla Blackpink. Ja by mogała se przedstawić, aż pla Baby Monster dajo zawiesće enormne šišć a wycakowania. Abo... To se v přirovnaniu k stvrtej generácii hoci ešte nieco zmenilo?
1: Ja to tak obgledujú. Ten trend pokšacujú a se samo zmocnijú. Nastáva dále veľa nových kúpkov a viki sú miastom tak přeplňené, až byla za jednotlivých kúpkov viacej a šiežej zešem výžobne vedovaš.
0: To groni, samo dobrý debut ženca žeden úspech negarantirujú?
1: Čaujem. Rovnocázne jo konkurenca viacej cúž přes miazonárodné streamovanie a TikTok-trends. Jaden janotlivý virálny moment môža žinca v úspech abo zginienie kúpky rozsúžiš.
0: Krás. Jadnúčky TikTok-video ako rozsúdna maučkosť? Dybk, ktorýž mi vosobínsky zabiera, jo, kak ugleda popšam ze starstvom idolo při debüše?
1: To se viacej a viacej diskutirujú. My obgledujeme, až starstvo zachopienia ako trény, ako také debitové starstvo tendenciálne spadujote. Nekotáre cvonky aktuálnych kúpkov debitirujú južo ze 15 abo 17 letami, mogę zachopiť svoj tréning južo v starstvie základnej šule.
0: Starstvie základnej šule? A kak ugleda pön ze strovotu toštoch mordoch lúži?
1: Tam veľa nezgoníme. Ale môžeme sa myslíš, až šéne pešeženie je veľké přes rejovanský tréning. A také psychicky je to napínajúce přes ústupy v starstvie, v ktorým sa šéva hyšči uvíja. Přes rány zjavne šišť, přes kritiku v sociálnych médiách a přes vecakovania miliónov fénov, cesto nežli až zješom s polnoletne.
0: To vežo mi popšajem k bšašaniu, kotorež sebe južo celé ústčevanie stajú. Dajo se rozčece miazenarodne zájem za tú K-pop scénu popšajem jano negatívne pogodnošiš, abo má snáš také nieco dobrego?
1: Obšaňone bšašanie. Na jatnom bodce stúpa přes globálne javisčo, bžeze cviblovania šišč na idole, dokoláž nestoje viece jano před domácnym, ale před svetovým publikumom, keňž stavne obgledujú, gödnošujú a komentirujú. Na drugom bodce stará se rovno tošta miazonárodná mediálna zajmovanosť, pak teke v to, až dajú se brach v industrii žincia biele šeže schovaš, ako pjevej.
0: Mežoš tomu, prosím, čochu konkrétnejšie nieco groniš?
1: Kaž se žinca vezjavijú umiatovania k nepšavým dogronám, nadživaniu abo samo zneužovaniu idolu, došpijú te rozpšavy žekovanom miazonárodným fénovým kupkám, predviacorným médiám a sociálnym médiám veľa spiešne širokú zjavnosť. To nebehyšči pšet, žaseš abo 15 letami možno bylo.
0: Po takém dvojoriznym jac, kaž to pšavijú rozmijom. Pön zespomíname. Miazenarodná zajmovanosť poušujú šišť, tvorí pak rovnocasne veci kontrole a zjavnosti za pšava umiocúku a umiocú. Z Sledna vec. Ty se pjeve južo tu přibirajucu internacionalizaciju na Reznul. Kak se to konkretnje v tošte pete generaciji pokazujo?
1: Dajčne veliki trend pete je generacije jo přibirajuce přimerjenje K-popa na petvjaconu muziku. Na petvjacone gotno to a obšimješa. Dalej a vece kupko spiva teke engelski, orientirujo se muzikaliski mocnem na petvjacovnem popje, R&B abo hip-hopje, a zestajenje kupko bywa miasto narodniejsze.
0: Mhm, dajo za to dobry przykład?
1: Paradowy przykład jo kupka Ketsaj. Wena jo se styri adważasza w oboku globalnej castingowej show założywa. Tomu smy megali teke w doma live sledowasz. Kupka obstoi ze 6 swonko, ale jadna z nich jo koreanaka. Drugie przyjdą miasto drugim z USA, Filipino albo szwajcarskie.
0: Jano jedna koreanarka w K-pop kupce. To nie by siebie przed poletami trehyści przedstawić mogali. Co toż ta nowa strategia znani za tu celu branżu?
1: No, nie to, że w czego zachopienka miasto narodne fenowe bazy równocasnie nakraniasz, a niekże aklepeście w globalne publikum wabisz. Petakiem nie sajżaju wiece na brzez uzeżnie koreańskich dzwonków, ale se wierobnie za miasonarodne obsajżenia rozsożyju.
0: Se wie, tam nie stoi komercjalizacja wes reżiszczo, cele jasnie.
1: Tomasz pszałuje. No jo, dalej w programie. Mamy hyszczy dalczne muzykowe życzenie.
2: Ahoj. Hoja Aaron, ja wiem, som był przed zachulu, ale za tu temu som dejał se sletk przyzjawić. Słucham K-pop już przy samym 10 lat, a miastem ja ten genre wielki żyl mojego żywienia. Dlatego życzę sobie żyńca spił, któryś dla swojej rytmuczki i melodii, a dokolaś ja wielki dynamiski, mam wielki rad. Dream with Baby Monstera.